0: Bardzo serdecznie witamy na naszym małym koncercie. Szkoła akurat muzyczna z Niemiec spędza wakacje.
1: Doch es war wie verhext. Bereits als unsere Dolmetscherin